chiwoli na ze kugambia katigwa yakale chirundi jona jasiteka ko 91.7 FM buli chimoja chifuna kurungi muno otalimu kutalemanizi wa kuona noza kuchifuna je urumti magwaru huko terebe.